0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.
1: Vždycky